być bezrobnie, wieczna łyżka. Radość przeszła, wszyscy wydali mi na ojdy, gdy ja patrzę na wasze życie.